0: Hity ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.
0: Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot,
1: vždycky fresh.
0: Fajn. Next generation.
1: Next generation.

Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby, I poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.